Mela dakka kien it-tenur Taljan Andrea Bocelli mill-album Sekretarja skienet is-Sankta Marija mill-opra l-Kavallerija Rustikana ta' Pietro Mascagni. Min Malta, David Azzopardi, Songohra Marjana.